0: njihovi hemelja zida. Stirta ješ pod palona. I stirta już prawie się dopala.
1: Mi Radio 24.

Miałbym móc schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Moim

0: godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: W Mistrzostwach Świata w Ameryce Północnej nie ma już żadnej z reprezentacji gospodarzy. Wszystkie odpadły w 1/8 finału. W poniedziałek drużyna USA przegrała z Belgią 1-4. Dzieląc los Kanady, wyeliminowanej przez Maroko, oraz Meksyku, pokonanego przez Anglię. Mecz w Seattle między USA a Belgią odbywał się w cieniu skandalu związanego z dopuszczeniem do gry Folarina Balogun'a. Amerykański napastnik, ukarany czerwoną kartką w poprzednim spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną, został dopuszczony do gry po kontrowersyjnej decyzji FIFA zawieszającej karę. Wywołało to głosy oburzenia w środowisku piłkarskim, a decyzję odebrano jako ukłon wobec Donalda Trumpa i gospodarzy mundialu oraz cios w wiarygodność turnieju. W poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że decyzja o przekazaniu Ukrainie pocisków rakietowych PAD-3 do systemu Patriot została podjęta na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO Marka Rutte oraz Panin, naczelnego dowódcy amerykańskich sił w Europie GEN, Aleksusa Grynkiewicza, PONTO, zapadła po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że przekazana liczba pocisków to margin z naszych zdolności i nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski. Wieczorem tego samego dnia w rozmowie z TWIN24 Wikesewmon Cezary Tomczyk przekazał, że Polska przekazała.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, szczególnie na zachodzie i w centrum kraju. Na północy jest nieco chłodniej, a na południu wiatr wieje umiarkowanie. W Warszawie oraz Wrocławiu obserwujemy opady deszczu, natomiast na pozostałych obszarach kraju sytuacja jest spokojniejsza. Przednie ciśnienie powietrza wynosi około 1010 hektopaskali. Na wschód od środka wiatr jest słaby.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Dzień dobry, minęła godzina 6, rozpoczynamy poranny program w Moje Radio 24. Podwójne espresso. Przyda się i mnie, i wam. Maciek Chorzowski, zapraszam.

kawa już wypita, to może weź swój telefon komórkowy i tak znienacka napisz komuś rano miłego SMS-a. Bez powodu zupełnie. Uwierz mi, że to naprawdę potrafi zrobić komuś dzień, a kosztuje tylko chwilę.

Na autostradzie A18 w rejonie węzła Luboszów do węzła Krzyżowa obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Dotyczy to skrajnych pasów ruchu ze względu na remont chodników na obiektach mostowych. W kilometrze 54 plus 518 oraz w kilometrze 69 plus 893 jezdnia lewa kierująca Olszyną i jezdnia prawa kierująca Wrocławiem są zablokowane. Na ekspresówce S19 pomiędzy miejscem Piastowym a Iskrzynią prowadzone jest odnowa oznakowania poziomego. Z powodu tego prac odcinek drogi w kierunku Iskrzynia, miejsce Piastowe jest zamknięty. Użytkowanie drogi odbywa się przez drogę wojewódzką nr 864 i drogę krajową 28. Na ekspresówce S61 pomiędzy Ostrówem Mazowieckim a Łomżą obowiązuje uskok na całej szerokości jezdni z ograniczeniem prędkości do 70 km/h. Wyświetlona jest informacja TOCIO. Utrudnienie potrwa do odwołania. Zajęty jest pas wolny. Na drodze krajowej 13 w rejonie przejścia granicznego Rosówek, Rosow, obowiązuje kontrola graniczna, co może prowadzić do tworzenia się zatorów ruchu. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Teraz coś dla takich cwaniaków, którzy, ponieważ mają tendencję do spóźniania się, to przestawiają sobie zegarek w aucie o 10 minut do przodu. Właśnie po to, żeby się nie spóźnić. Tylko jest problem. To tak nie działa, bo skoro sam przestawiłem ten zegarek, to wiem, że mam jeszcze 10 minut zapasu, którego i tak zawsze zabrałem.

Budzimy się, budzimy rano, patrzymy na zegarek, ach, jeszcze 5 minut, a jeszcze potem 5 minut, a potem jeszcze 5 minut i się z tych kilku pięciominutówek albo kilkunastu robi godzina, której potem nam zabraknie. Tak więc zachęcam, podnosimy się, wstajemy, nie ma już 5 minut, jest muzyka. Moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Ogólnie w Polsce panuje ciepło, a nawet upalnie na zachodzie i w centrum kraju. Wiele stacji pokazuje wartości powyżej 16 stopni Celsjusza. Na północy i południowym wschodzie jest nieco chłodniej, ale nadal komfortowo. Zauważamy niewielkie opady deszczu w niektórych regionach, szczególnie na zachodzie i w centrum. Średnie ciśnienie powietrza wynosi około 1008 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany do silny, zwłaszcza na południu. Prosimy Państwa o zachowanie ostrożności podczas deszczu.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W Mistrzostwach Świata w Ameryce Północnej nie ma już żadnej z reprezentacji gospodarzy. Wszystkie odpadły w 1/8 finału. W poniedziałek drużyna USA przegrała z Belgią 1-4. Dzieląc los Kanady, wyeliminowanej przez Maroko oraz Meksyku, pokonanego przez Anglię. Mecz w Seattle między USA a Belgią odbywał się w cieniu skandalu związanego z dopuszczeniem do gry Follarina Balogula. Amerykański napastnik, ukarany czerwoną kartką w poprzednim spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną, został dopuszczony do gry po kontrowersyjnej decyzji FIFA zawieszającej karę. Wywołało to głosy oburzenia w środowisku piłkarskim, a decyzję odebrano jako ukłon wobec Donalda Trumpa i gospodarzy mundialu oraz cios w wiarygodność turnieju. W poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że decyzja o przekazaniu Ukrainie pocisków rakietowych PAD-3 do systemu Patriot została podjęta na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO Marka Rutte oraz Panin, naczelnego dowódcy amerykańskich sił w Europie GEN, Aleksusa Grynkiewicza, PONTO, zapadła po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że przekazana liczba pocisków to margin z naszych zdolności i nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski. Wieczorem tego samego dnia w rozmowie z TWIN24 Wikesewmon Cezary Tomczyk przekazał, że Polska przekazała.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, szczególnie na zachodzie i w centrum kraju. Na północy oraz na południowym wschodzie jest nieco chłodniej. W Wrocławiu i Warszawie obserwujemy opady deszczu, a wiatr jest słaby. Na południu, w Rzeszowie i Krakowie, warunki są bardziej suche. W Szczecinie i Poznaniu wiatr wieje umiarkowanie. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na stabilnym poziomie, około 1008-1012 hapa. Prosimy, aby Państwo zadbali o nawodnienie organizmu.

0: Moje Radio 24.
1: No i mamy już siódmą, czas kończyć kawę i siadać za kierownicę chyba, bo potem mogą być jeszcze większe korki. Chociaż cały czas sądzę, że może was ominą. Trzymam kciuki.

Miałem rano wstać, zrobić jogę, pobiegać, siedzę i przewijam telefon, i przewijam telefon, i przewijam telefon. No tak jest czasami, że nic się człowiekowi nie chce, ale musi. Bez żadnego zmuszania namawiam do

0: Tasma radiowy raportu drogowy. Na autostradzie A1-8 w rejonie węzła Iłowa występują odkształcenia nawierzchni. Na ekspresówce S10 pomiędzy węzłem Wałcz Wschód a węzłem Witankowo jezdnia prawa jest zamknięta. Ruch odbywa się dwukierunkowo po jezdni lewej. Na ekspresówce S50 w rejonie Olsztyna występują utrudnienia związane z przebudową drogi wojewódzkiej 740 Miecianci. Zamknięty jest wjazd do Olsztyna przez Aleję Warszawską Pinoi. Na trasę trzecią w miejscowości Piechowice obowiązuje ograniczenie prędkości na dojeździe do obiektu mostowego od strony Jeleniej Góry do 50 km na godzinę oraz do 40 km na godzinę od strony Szklarskiej Poręby. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Louis.
1: Mój głos.
2: Ja nie mam telefonu.
3: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przepraszam.

Pakowanie walizki to test na inteligencję, którego nie zdaję od 20 lat. Zawsze biorę za dużo, a potem przez tydzień chodzę w tym samym swetrze. Może w tym roku uda się spakować tylko w jedną torbę, ale kto wierzy w takie cuda? Zastanawiając się nad tym, proponuję posłuchać kolejnego numeru w mojej Radio 20.

tosty na śniadanie. Szybko i nawet ponoć zdrowo. Tylko, że mój toster ma tylko dwie funkcje. Albo piecze chleb na biało, albo piecze chleb na czarno. Może zrezygnować z tosta i tradycyjną polską, normalną

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, w wielu regionach temperatura osiąga nawet 18 stopni Celsjusza. Na zachodzie i w centrum kraju występują opady deszczu, a na południu pogoda jest bardziej sucha. Wiatr słaby do umiarkowanego wieje z różnych kierunków. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1008 hektopaskali. Na północy i wschodzie obserwujemy wyższą wilgotność powietrza. Prosimy, aby Państwo śledzili dalszy rozwój sytuacji pogodowej.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Łączna wartość zasądzonych kar dla sprawdzanych placówek wyniosła 54 miliony złotych. Na tę kwotę złożyło się blisko 30 mln złotych nałożonych kar umownych oraz ponad 213 tysięcy złotych dochodzonych odszkodowań. Wszystkie kwoty uwzględniają już wyniki zakończonych procesów odwoławczych. W pierwszych trzech miesiącach roku terenowe wydziały kontroli przeprowadzili łącznie 490 postępowań. Ukraińska organizacja pozarządowa Myrotworeć wpisała na listę wrogów Ukrainy Zbigniewa Boguckiego, uzasadniając to zagrożeniem dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz udziałem w aktach agresji humanitarnej przeciwko Ukrainie. W ostatnich dniach na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono krótki projekt zmiany jednego przepisu kodeksu karnego dotyczącego grzywien, które obecnie ustalają stawkę dzienną od 10 do 2000 zł.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Ogólnie w Polsce panuje ciepło, a nawet upalnie na części obszarów. Na zachodzie i północy kraju, w regionach takich jak Wrocław i Poznań, odnotowujemy opady deszczu, a także umiarkowany ruch wiatru. W centrum kraju, w Warszawie i Krakowie, pogoda jest słoneczna i sucha, z niewielkim ruchem wiatru. Na południu i na południowym wschodzie, w regionach takich jak Rzeszów i Suwałki, sytuacja jest podobna, ciepło oraz umiarkowany ruch wiatru. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1003-1012 hpa.
1: To jest Moje Radio 24.

Jak to było z tymi zakonnicami, co jedna do drugiej mówi, że chyba siostra wstała lewą nogą, bo założyła pantofle proboszcza? No, bywa i tak, bywa, że wstajemy lewą nogą. Najważniejsze, żeby potem uśmiechnąć się trochę do siebie, popatrzeć na ten dzień i będzie dobrze. Pomoże muzyka w moje Radio 24.

Czas na radiowe raporty drogowe. Na autostradzie A4 w rejonie Krzywa obowiązuje zwężenie prawostronne ze względu na wymianę płyt betonowych. Ograniczenie prędkości do 600 m na godzinę. Na ekspresówce S5 w rejonie Morzęcino-Zachód prowadzone są roboty budowlane zabezpieczeń przeciwhałasowych. Na drodze krajowej 7 w okolicy miejscowości Budzisko występują nierówności na jezdni lewej stronie. Dodatkowo na drodze wojewódzkiej 740 pomiędzy Janów Lubelski a Zamość obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 ton. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

pieczywo. Białe pieczywo, ciemne pieczywo stostowane, albo jak u mnie w tosterze, pieczywo czarne. Niezbyt zdrowe. Zresztą czytałem gdzieś, że białe pieczywo należałoby odstawić. A co jak ktoś ma tak jak ja i po prostu lubi białe pieczywo? A jaki jest wasz ulubiony rodzaj chleba? Dajcie znać na naszym Facebooku, na Moje Radio 24.

Musisz jechać w podróż dzisiaj rano, no to trzeba zatankować. Idziesz na stację, tankowałeś, już teraz będziesz chciał płacić, a tutaj tak, jeden pan hot doga, druga pani zapiekankę, trzecia pięć kaw, jakby się zmówili i wszystko przeciwko tobie. Znasz to? Ja znam. I to aż bardzo dobrze. I jeszcze raz, życzę wam, żeby takie sytuacje dzisiaj przynajmniej nie miały miejsca. I niech uspokaja muzyka w moje Radio 24.

0: talk about it.
1: Czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Ogólnie w Polsce panuje ciepło, a nawet upalnie na południowym zachodzie. W wielu regionach notujemy opady deszczu, szczególnie na północy i wschodzie, gdzie zanotowano do 8 mm opadów. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1010-1013 hektopaskali, a wiatr jest umiarkowany, z przewagą porywów 5-7 m/s. Na zachodzie i w centrum kraju wiatr jest słabszy. W Suwałkach i Rzeszowie temperatura osiąga do 18 stopni Celsjusza.

0: Panie prezesie, jakiś zespół do pana.
1: Jaki?
2: Kombi.
0: Jakiś kombi? Proszę.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: W poniedziałek ujawniono wysokie stawki za usługi spółki neurochirurgów, w tym ponad 300 tysięcy złotych dzienówki oraz 26 tysięcy zł za godzinę. Współpracą z firmą poddano krytyce szpital w Mogilnie, gdzie w zabiegach uczestniczyły dyżurujące pielęgniarki. O ukraiński atak poinformował mer Moskwy, wskazując na wystrzelenie ponad 430 dronów i neutralizację, większości z nich przez siły obrony powietrznej. Przechwycono również 15 bezzałogowców zbliżających się do miasta. Emerytowany biskup Sosnowiecki odszedł ze stanowiska w związku ze skandale związanym z udziałem męskiej prostytutki na plebanii w Dąbrowie Górniczej, otrzymując po rezygnacji emeryturę 10 tysięcy złotych miesięcznie oraz zapewnione wyżywienie.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, szczególnie na południu i w centrum kraju. Na zachodzie oraz na północy możliwe są niewielkie opady deszczu, a w Suwałkach wystąpił intensywny deszcz. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1010-1013 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany do silny, zwłaszcza na południu i w Rzeszowie. Na większości obszarów kraju obserwujemy wysokie wilgotności powietrza.

Jajka są bardzo popularnym patentem śniadaniowym i każdy ten patent ma chyba we własnej wersji. Jedni jajecznice, inni sadzone, jeszcze inni po wiedeńsku, cokolwiek by to nie miało oznaczać. A właśnie, może ktoś mnie oświeci na naszym radiowym Facebooku. Co to są te jajka po wiedeńsku?

Czas na radiowe raporty drogowe. Na autostradzie A4 w rejonie Krzywa obowiązuje zwężenie prawostronne ze względu na wymianę płyt betonowych. Ograniczenie prędkości do 600 m na godzinę. Na ekspresówce S5 w rejonie Morzęcino-Zachód prowadzone są roboty budowlane zabezpieczeń przeciwhałasowych. Na drodze krajowej 7 w okolicy miejscowości Budzisko występują nierówności na jezdni lewej stronie. Dodatkowo na drodze wojewódzkiej 740 pomiędzy Janów Lubelski a Zamość obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 ton. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Wstaniesz rano, za oknem jeszcze dosyć ciemno, szaro, tak jakoś to słońce nie może się przebić. Takie poranki też bywają. Mnie życie ratuje dobra muzyka. I o taką się staram codziennie od 6 do 10 w moje Radio 24.

Wstajemy rano, otwieramy lodówkę, wita nas światło. I to wszystko, bo na co byśmy nie spojrzeli, tutaj nie ma nic do jedzenia. Chociaż jest. Też tak macie? Mnie się zdarza. W moje Radio 24 na szczęście mamy pełno muzyki.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panuje ciepło, a temperatura powietrza osiąga wartości do 21 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach zachodzą niewielkie opady, natomiast na południu, w Rzeszowie i Suwałkach, obserwujemy wyższe natężenie opadów deszczu. Na północy i zachodzie, w regionie Gdańska i Szczecina, pogoda jest stosunkowo sucha. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1003 do 1012 hektopaskali, a wiatr przeważnie umiarkowany, z silniejszymi podmuchami w Rzeszowie i Krakowie.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Przeprowadzono 1928 kontroli przewozów taksówek w Warszawie. Wykryto 434 nieprawidłowości, w tym brak licencji i jazdę pod wpływem. Wypadek w okolicach Zbrosławic pochłonął 2 życia. Kierujący Mercedesem, 22-latek, oraz jego pasażer, 19-latek, zginęli po stracie kontroli nad pojazdem i uderzeniu w drzewo. Droga była zablokowana. Uruchomiono czarny alert. We Wrocławiu rozpoczęła się prewencyjna ewakuacja obszaru około 3000 mieszkańców, obejmującego ulicę Legnicką, Braniborską i inne. Mieszkańcy udali się do szkoły podstawowej nr 14 przy ul. Zachodniej 2.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na większości obszarów Polski utrzymuje się ciepło, a w wielu miejscach nawet upał. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach, temperatura osiąga 17 stopni Celsjusza. Na południu, w Rzeszowie i Krakowie, również jest stosunkowo ciepło, około 20-21 stopni Celsjusza. Opady deszczu występują głównie na północy, szczególnie w Suwałkach, gdzie zanotowano aż 8 mm opadów. Wiatr umiarkowany do silny wieje głównie na południowym wschodzie. Średnie ciśnienie powietrza wynosi około 1008 hektopaskali.

Każda piosenka to wspomnienia. Podziel się swoim na naszym profilu. Najciekawsze historie opowiemy na antenie. Moje Radio 24. Gramy wasze życie.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeśli właśnie odkładasz coś na później, to gratulacje, jesteś w klubie. My też odkładamy na później, całkiem często, głównie słabe kawałki. Staramy się, żeby u nas szły tylko te dobre. Słuchasz Moje Radio 24.

Jeśli utknąłeś w korku albo po prostu masz ochotę kogoś zaskoczyć, nasz numer telefonu to najlepszy lek na nudę. 22 602 0068. Zamów piosenkę, powiedz coś miłego do mikrofonu, a my to puścimy w świat. Nie wstydź się. 22 602 0068.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce w znacznej części kraju panują upalne temperatury, osiągające nawet 21 stopni Celsjusza. Na południu i południowym wschodzie, jak na przykład w Rzeszowie, wiatr jest umiarkowany, około 8 metrów na sekundę. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach, wiatr wieje również umiarkowanie, a ciśnienie powietrza wynosi ponad 1012 hektopaskali. Na zachodzie, wrocławski region oraz na północy, Gdańsk, obserwujemy wyższą wilgotność powietrza. W Szczecinie i Suwałkach występują opady deszczu, około 7-8 mm. W Krakowie wiatr jest silniejszy, około 8 metrów na sekundę. Ogólnie rzecz biorąc, panuje ciepło i sucho.

Już po 11 czas zabrać Was w krainę wypełnioną największymi klasycznymi hitami. Nic więcej, aż do godziny 12 w Moje Radio 24.

Moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

Lecimy dalej na południe Mazowsza, tam gdzie dolina rzeki Radomki spokojnie przecina rolniczy krajobraz powiatu radomskiego. Przed nami Jedlińsk, miejscowość, której nazwa brzmi miękko, ale kryje w sobie siłę dawnych puszcz i surowość jednego z najbardziej niezwykłych obrzędów w Polsce. Z góry widać wyraźnie, że nazwa nie jest przypadkowa. Jodły, które niegdyś dominowały w tutejszym krajobrazie, wciąż gdzieniegdzie strzelają ku niebu. To echo dawnych lasów i herbów rodu Jedlińskich, założycieli prywatnego miasta. W centrum panoramy dominuje sylwetka kościoła świętych apostołów Piotra i Andrzeja. Barokowa świątynia, odnowiona przez ród Załuskich, lśni białymi murami na tle czerwonych dachów. W jej wnętrzu spoczywają prochy wybitnych postaci dawnej Rzeczpospolitej, jakby duchowy fundament tej ziemi. Jednak to, co czyni Jedlińsk wyjątkowym w skali całej Europy, dzieje się tutaj raz w roku. W kusy wtorek, tuż przed Środą Popielcową, rynek zamienia się w scenę niezwykłego widowiska. To właśnie tutaj odbywa się ścięcie śmierci, jedyny taki obrzęd w Polsce. Mieszkańcy wcielają się w rolę kata, sędziego i samej kostuchy, by dokonać symbolicznego sądu nad złem. Historia miesza się tu z teatrem, a dawne prawo magdeburskie z ludową wyobraźnią. Patrząc z góry na układ ulic i rynku, łatwo dostrzec harmonię dawnego miasteczka szlacheckiego. Szlaki handlowe i dawna poczta konna ustąpiły miejsca nowoczesnej infrastrukturze, ale duch starego Mazowsza wciąż jest tu wyraźnie obecny. Jedlińsk to nie tylko punkt na mapie, to miejsce, gdzie czas mierzy się dźwiękiem kościelnych dzwonów i rytmem corocznego sądu nad śmiercią. Mazowsze?

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Ankarze trwa szczyt, na to z dyskusjami o wsparciu Ukrainy i artykule 5. W Polsce trwają spory o przekazywanie pomocy Ukrainie, w tym pocisków Patriot, które potwierdził Donald Tusk. Sprawa wiedzy prezydenta Nawrockiego o sprzęcie dla Ukrainy była omawiana wielokrotnie na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów i rozpatrywana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz sekretarza generalnego NATO. Brian Johnson, amerykański miliarder, realizuje projekt Blueprint, prowadząc niezwykle zdyscyplinowany tryb życia z 54 suplementami diety i regularnymi ćwiczeniami. A w 2023 roku przeszedł 6 transfuzji osocza.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na większości obszarów kraju panują upalne temperatury, osiągające nawet 23 stopnie Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany do silny, szczególnie na południowym wschodzie i zachodzie, gdzie dochodzi do opadów. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1010-1011 hektopaskali. Na północy i w centrum kraju sytuacja jest nieco łagodniejsza, z temperaturami zbliżonymi do 19 stopni Celsjusza. W Rzeszowie wiatr wieje bardzo silnie.

0: Moje Radio 24.
1: No już 13 u nas to taki czas, że otwieramy nasz numer telefoniczny 22 602 0068. Zadzwoń, nagraj się, wybierz piosenkę, a ja zadbam o to, żeby pojawiła się na naszej antenie tak szybko jak się da, razem z twoją dedykacją. Maciek Chorzowski, zapraszam do czwartej.

Mazowsze ma swój urok i my ten urok odkrywamy specjalnie dla was na antenie mojego Radia 24 codziennie od 19 do 21. Wznosimy się nad mazowieckie wsie i miasta, sprawdzamy, jaka tam kryje się historia oraz legendy, a czasami to zaskakujące. Włącz radio o 19.

0: nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Znajdź 15 minut dla siebie, mówili. Będzie fajnie, mówili. Czasem te 15 minut to jedyny moment, kiedy nikt nie woła o pomoc, nie chce obiadu, ani nie pyta, gdzie są klucze. Celebrujmy te chwile samotności w łazience. Muzyka gra.

Zapisz ten numer 22 602 0068. To linia dedykacji w moje Radio 24. Nagraj się 22 602 0068.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, a w wielu regionach nawet upalnie. Na zachodzie i północy, m.in. w Gdańsku i Szczecinie, obserwujemy opady deszczu, a wiatr jest umiarkowany do silnego. W centrum kraju, takie jak Poznań i Warszawa, temperatura wynosi około 19 stopni Celsjusza, a wiatr słaby. Na południu, wrocławianie cieszą się temperaturami blisko 24 stopni Celsjusza z umiarkowanym wiatrem. Na południowym wschodzie, w Suwałkach, jest chłodniej, ale również występuje opad deszczu. W Rzeszowie wiatr jest silny, a temperatura zbliża się do 23 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzymuje się na poziomie około 1051.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Najwspanialszy to nowy serial o Muhammadzie Aliu z Jalenem Bestem w roli głównej. Prokuratura prowadzi śledztwo po karambolu przy rondzie zesłańców syberyjskich, analizując dane z czarnej skrzynki. Około 30 polskich turystów zostało wyrzuconych z Intercity do pociągu Graz-Kraków bez wyjaśnień ze strony kolei.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, a w wielu regionach nawet upalnie. Na zachodzie i północy, szczególnie w centrum kraju, temperatura osiąga najwyższe wartości, do 24 stopni Celsjusza. Na południu i południowym wschodzie jest nieco chłodniej, około 16-19 stopni Celsjusza. Wiatr wieje umiarkowanie do silnego, głównie na południu. Zlokalizowane obszary doświadczają opadów deszczu, w tym w Szczecinie i Suwałkach. Przednie ciśnienie powietrza wynosi około 1005-1011 hapa.
1: To jest Moje Radio 24.

0: Pamiętacie taki syntezator mowy sprzed ery sztucznej inteligencji? Chyba się nazywał Iwona i tam był taki facet i my go znaleźliśmy. On był kiedyś popularny w internecie, więc nie było tak trudno go znaleźć. Więc znaleźliśmy go, odkurzyliśmy i wsadziliśmy do naszego pozdrowienia telefonu. Tak więc jeżeli macie ochotę kogoś pozdrowić w moje Radio 24 oraz być może także dołożyć do waszych pozdrowień piosenkę, proszę koniecznie dzwonić 22 602 0068 22 602 0068. Tam się proszę nagrać. A my już za chwileczkę, już za momencik, wasze pozdrowienia wyemitujemy na naszej antenie.
1: Zostawiam Jolkę.
2: Jolka, do ciebie!
3: Słucham? Kto mówi?

Kiedyś wysyłało się kartki, a dziś wystarczy numer telefonu 22 602 0068. Zadzwoń, nagraj pozdrowienia i udawaj, że to spontanicznie.

Znasz ten moment, kiedy patrzysz na zegarek i liczysz minuty? Spokojnie, my to oczekiwanie umilimy czymś zdecydowanie lepszym niż cisza. Zostań z Moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Ogólnie w Polsce panują upalne temperatury. Na południowym zachodzie i w centrum kraju, jak w Krakowie i Rzeszowie, temperatura osiąga nawet 25 stopni Celsjusza. Na północy, w regionach Gdańska i Suwałk, jest nieco chłodniej, około 17-18 stopni. Wiatr słaby do umiarkowanego wieje z różnych kierunków. Opady deszczu występują głównie na północnym wschodzie. Średnie ciśnienie powietrza w kraju wynosi około 1006-1010 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
6: Mój tyle.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Sąd rozpatrzył odwołanie Le Pen w sprawie fikcyjnych etatów europosłów. Sąd niższej instancji uznał, że działacze Frontu Narodowego zatrudniali asystentów do zadań partyjnych, co jest zabronione w Parlamencie Europejskim. UND. KNF wpisał Swiss Credit Support do listy ostrzeżeń publicznych i skierował zawiadomienie do prokuratury w Gdańsku w związku z działalnością bez rejestracji jako instytucja pożyczkowa. Grzywna może sięgać 500 tysięcy złotych. W Dąbrowie Tarnowskiej dron uderzył w samochód Suzuki, uszkadzając maskę i szybę. Operator posiadał uprawnienia oraz zarejestrował lot NG.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje upalnie, szczególnie na południowym zachodzie i w centrum kraju. Na wielu obszarach notujemy opady deszczu, jak na przykład na północy i w Suwałkach. Wiatr jest umiarkowany do silny, a ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie ponad 1008 hektopaskali. W Wrocławiu i Krakowie temperatura osiąga najwyższe wartości, natomiast na zachodzie kraju jest nieco chłodniej. Na południu sytuacja jest stabilna, z niewielkimi opadami w Rzeszowie.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Po 15 w Moje Radio 24 kolejna godzina waszych pozdrowień i dedykacji. Zadzwoń i nagraj się, wybierz też piosenkę 22 602 0068. Zapraszam.

Dawanie rano to nie jest tylko niestety kwestia budzika. To kwestia tego, czy kręgosłup pozwoli mi dzisiaj się wyprostować bez wydawania dziwnych dźwięków. Rozciąganie? No tak, jak tylko znajdę instrukcję obsługi do mojego ciała. A jak tam wasz poziom działania dzisiaj?

Pamiętacie film Chłopaki nie płaczą i jak Bolec nagrał płytę, a Silnoręki miał się dowiedzieć, jacy ludzie powodują, że radio ją gra? My już wiemy. To wy. Zadzwoń 22 602 0068 i wybierz swoją piosenkę. Dodaj pozdrowienia, a my ją zagramy. ASAP-em. Pozdrowienia dla słuchaczy w korpo. To jest Moje Radio 24.

Moje Radio 24 to trochę jak jednogarnkowa potrawa. Wrzucasz rocka, dodajesz pop, przyprawiasz balladą i dorzucasz sporą porcję polskich hitów. Do tego łyżka słowa, trochę opinii, czasem dyskusja i

0: szczęścia. Uśmiechy ma ducha, chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach.
1: Ale
0: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy i w centrum kraju panuje ciepło, temperatura w okolicach 20 stopni Celsjusza. W Warszawie wiatr jest delikatny, a na południu, szczególnie na zachodzie i w Rzeszowie, obowiązują wyższe temperatury sięgające nawet 25 stopni Celsjusza. Na południowym wschodzie opady deszczu są dość intensywne, a wiatr wieje umiarkowanie. W pozostałych regionach kraju, jak na przykład w Gdańsku i Szczecinie, obserwujemy mniejsze różnice temperatur i niską wilgotność powietrza. Średnie ciśnienie w Polsce wynosi około 1006 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Umorzone śledztwo w sprawie śmierci byłego prokuratora Jerzego H. i jego syna w Rybniku. Ciała znalezione bez widocznych obrażeń, wyniki badań toksykologicznych i histopatologicznych nie dały odpowiedzi na przyczynę zgonu. W Qom w Iranie odbywają się uroczystości pogrzebowe po śmierci Ajatollaha Alego Chameneiego. A na ulicach zawisł transparent z obietnicą nagrody za głowę prezydenta Trumpa. 22-latek przyznał się do ataku nożem na siostrę i matkę. Kajnić się. Usłyszał zarzuty zabójstwa młodszej z kobiet oraz usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń zagrażających życiu matki.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na terenie Polski panują upalne temperatury. Na południu i w centrum kraju temperatura osiąga nawet 24 stopnie Celsjusza, a na północy jest nieco chłodniej, około 15 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany do silny, szczególnie na południowym zachodzie i w regionie Krakowa. W niektórych obszarach, na przykład na Suwalszczyźnie, występują opady deszczu, a ciśnienie powietrza jest stosunkowo wysokie. Na większości terenu utrzymuje się umiarkowana wilgotność powietrza.

0: moje, Radio 24.
1: 16, tak więc niektórzy będą już kończyć pracę, inni myślami to już w ogóle wyszli z pracy, a my postaramy się wam towarzyszyć w tych powrotach. Zapraszam serdecznie.

się, że radio to tylko muzyka. Dziś wiemy, że to trochę więcej. To słowo, opinia, czasem dyskusja, a czasem lekki spór. Bo świat nie jest czarno-biały. A dobre radio to takie, które nie tylko gra, ale też daje przestrzeń do myślenia. I to właśnie robimy w Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w rejonie węzła Opole Zachód, Kędzierzyn Koźle kierunek Wrocław obowiązują utrudnienia spowodowane odnowieniem oznakowania poziomego. Zajęty jest prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 100 km na godzinę. Na ekspresówce S7 w rejonie węzła Wielki Kak obowiązuje zwężenie jezdni oraz wyłączony jeden pas ruchu na przemian, raz lewy, raz prawy, z powodu prac gwarancyjnych na obiektach mostowych. Na autostradzie A4 w rejonie węzła Godzieszów, Bolesławiec obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na wybrzuszenie nawierzchni w kierunku Wrocławia. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

0: Nun ist Himmel ja wieder. Sterta jest pod palona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Amerykańscy naukowcy ustalili, że szczyt kobiecej aktywności seksualnej przypada po 30, a Radio Erewań podało, że u mężczyzn wtedy, kiedy mają pieniądze. Nie wiem, kto mówi prawdę, ale skłaniam się ku

Radio Erewań. To jest moje Radio 24, a więcej niepoprawnych politycznie treści usłyszycie u nas codziennie po 19. To get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panują upalne temperatury. Na południu i w centrum kraju, jak w Rzeszowie i Poznaniu, temperatura sięga 23-25 stopni Celsjusza. To dnie regiony, takie jak Suwałki, są chłodniejsze, z temperaturami około 16 stopni Celsjusza. Opady deszczu występują głównie na północy i w zachodniej części kraju, gdzie notowane są największe opady, na przykład w Szczecinie. Przednie ciśnienie powietrza wynosi około 1005-1009 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany do silny, szczególnie wzdłuż wybrzeża i na zachodzie kraju.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W Zwierzyńcu i Echo turystom zauważalnie mniejsza jest ilość wody na stawach, gdzie wcześniej widać było duże obszary bagien. Centaurus A, galaktyka oddalona o 11 milionów lat świetlnych, stanowi idealne laboratorium do badań nad relacjami między galaktykami i czarnymi dziurami. Wakacje z Wojskiem 3 to 3 27-dniowe turnusy dla młodych ludzi, które odbywają się w blisko 90 lokalizacjach na terenie całego kraju.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na terenie Polski panują dość ciepłe temperatury. Na zachodzie i w centrum kraju, szczególnie w regionach takich jak Wrocław i Poznań, notujemy temperaturę do 25 stopni Celsjusza, a na południu, w Rzeszowie, około 23,7 stopnia. Wiatr jest umiarkowany, głównie na obszarze zachodnim. Opady deszczu są sporadyczne, szczególnie na północy i wschodzie. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1006 do 1009 hektopaskali. Prosimy, aby Państwo mieli świadomość zmiennej wilgotności powietrza.
1: To jest Moje Radio 24.

Wpadnijcie na naszego YouTube'a posłuchać i pooglądać audycji Moje Radio 24. Zapraszam bardzo serdecznie, zapraszam także do dyskusji w komentarzach. Słuchasz Moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w rejonie węzła Targowisko, węzeł Tarnów Centrum w województwie małopolskim trwają prace koszenia traw w pasie drogowym. W związku z tym mogą występować zajęcia pasa awaryjnego lub lewego pasa ruchu po obu stronach autostrady naprzemiennie Pniałty. Ruch odbywa się szybko postępującymi pracami. Na ekspresówce S6 w obrębie węzła Owczarnia w województwie pomorskim jezdnia jest zwężona do jednego pasa ruchu z powodu wyłączonego prawego pasa w związku z budową ekranów akustycznych kierunek do Gdyni. Na ekspresówce S61 w rejonie Suwałki, Budzisko w województwie podlaskim występują nierówności na jezdni lewej stronie. Na drodze krajowej 3 w miejscowości Piechowice w województwie dolnośląskim obowiązuje ograniczenie prędkości na dojeździe do obiektu mostowego od strony Jeleniej Góry do 50 km na godzinę oraz do 40 km na godzinę od strony Szklarskiej Poręby. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w Moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Osoby w średnim wieku, czyli na przykład ja, powinny zmienić jeden nawyk, twierdzą niektórzy. Otóż należy ograniczyć czas spędzany przed ekranem telewizora na rzecz innych aktywności, które mogą przynieść zadziwiające efekty. Tak, tak, tak, to już chyba słyszeliśmy, prawda? Ograniczamy sobie czas przed telewizorem, no i niby fajnie, tylko zamieniamy ten czas na czas przed ekranem na przykład smartfona albo komputera. Zamienił stryjek siekierkę na kijek. Słuchasz Moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panuje ciepło, a temperatura powietrza osiąga nawet 26 stopni Celsjusza, szczególnie na południu i zachodzie. Wiatr wieje umiarkowanie do silnego, zależnie od regionu. Na północy i wschodzie obserwujemy opady deszczu, natomiast na większości kraju jest sucho. Przednie ciśnienie powietrza wynosi około 1500-1800 hektopaskali. Wiatr jest zmienny, a wilgotność względna różni się w zależności od lokalizacji.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Rada Wykonawcza MKOL tymczasowo zniosła zawieszenie rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Kantu. Zawieszenie wprowadzono w lutym 2022 roku po inwazji na Ukrainę. W Krakowie, w kamienicy na Prądniku Białym, znaleziono terrarium 147 węży, głównie pytonów królewskich. Krzysztof Pan został zarzucony znęcaniem się nad zwierzętami. Zanieczyszczenie metalami ciężkimi stanowi problem powszechny, dotykający zarówno obszary przemysłowe, jak i wiejskie, przenoszone przez różne czynniki.

0: czasna prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na większości obszarów kraju utrzymuje się ciepło, a w niektórych regionach nawet upał. W centrum i na południu temperatura osiąga do 26 stopni Celsjusza. Na północy i wschodzie jest nieco chłodniej, około 16-22 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany do silny, szczególnie na zachodzie i w województwach podkarpackim i lubelskim. Zlokalizowane są opady deszczu, głównie na Suwałkach i w okolicach Szczecina. Średnie ciśnienie powietrza wynosi około 1500-1800 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Jak mężczyźni opisują swoje żony? Kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy, wiedziałem, że to ta jedyna. A jak kobiety opisują swoich mężów? Kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy, pomyślałam, co za debil. A potem jakoś się już samo potoczyło. Więcej nie do końca politycznie poprawnych treści codziennie w moje Radio 24 po 19:00.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w rejonie węzła Targowisko, węzeł Tarnów Centrum w województwie małopolskim trwają prace koszenia traw w pasie drogowym. W związku z tym mogą występować zajęcia pasa awaryjnego lub lewego pasa ruchu po obu stronach autostrady naprzemiennie Pniałty. Ruch odbywa się szybko postępującymi pracami. Na ekspresówce S6 w obrębie węzła Owczarnia w województwie pomorskim jezdnia jest zwężona do jednego pasa ruchu z powodu wyłączonego prawego pasa w związku z budową ekranów akustycznych kierunek do Gdyni. Na ekspresówce S61 w rejonie Suwałki, Budzisko w województwie podlaskim występują nierówności na jezdni lewej stronie. Na drodze krajowej 3 w miejscowości Piechowice w województwie dolnośląskim obowiązuje ograniczenie prędkości na dojeździe do obiektu mostowego od strony Jeleniej Góry do 50 km na godzinę oraz do 40 km na godzinę od strony Szklarskiej Poręby. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Codziennie po 11 wieczorem pora relaksu, ale nie do końca. Nie pora na usypianie, pora na pościelowe, czyli piosenki do kochania. Takie ulubione, ale też takie, które pozwolą wam się i poprzytulać, i pomyśleć, a może zrobić coś bardziej grzesznego? Zapraszam na 23.

I jeszcze coś z naszego radiowego zespołu, bo zespół oczywiście mamy młody i dynamiczny. Jeden Krzysio od social mediów niedawno się ożenił, a w młodym małżeństwie, ci co przeżyli wiedzą, bywa uroczo i bywa ostro. Krzysio szepcze do żony, ukażesz mnie? Żona przerywa, bierze telefon i mówi, mamusia, przyjedź do nas na tydzień. I tak oto, Krzysiu, nauka na przyszłość. Wszystko, co powiesz, zostanie użyte przeciwko tobie. Słuchasz Moje Radio 24 dla ukojenia nerwów. Wracamy do muzyki.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panują ciepłe temperatury, a wrocławianie mogą liczyć z 24 stopni Celsjusza. W centrum kraju i na zachodzie, w Warszawie i Krakowie, temperatura wynosi około 18 stopni. Na północy, w Szczecinie i Gdańsku, również jest dość ciepło. Na południu, w Rzeszowie i Suwałkach, nieco chłodniej, ale nadal komfortowo. Wiatr umiarkowany do silny, pusto na większości obszarów kraju, a opady deszczu występują głównie na północy. Średnie ciśnienie powietrza wynosi około 1006 hektopaskali.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Brazylijski producent kawy Caferon prognozuje rekordowy zbiór Robusta na poziomie 3 mln worków. Przewyższa to oczekiwania agencji Conab Panacei. Przywódcy NATO zobowiązali się do zwiększenia wydatków na obronę do poziomu 3,5% konti. Cribedy do 2035 roku. Toyota przenosi się z Meksyku do Teksasu, a Trump podkreśla skuteczność cła w tym kontekście.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panują upalne temperatury, szczególnie na południu i zachodzie kraju. W Wrocławiu zanotowano aż 24 stopnie Celsjusza, a wiatr jest umiarkowany. Na północy, w Suwałkach, temperatura nieco niższa, około 15 stopni, przy słabym wietrze. W centrum, w Warszawie i Poznaniu, również ciepło, z niewielkimi opadami. Na południu wschodzie, w Rzeszowie, pogoda jest sucha i przyjemna. W pozostałych regionach kraju obserwuje się niewielkie opady deszczu. Średnie ciśnienie powietrza wynosi około 1000 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 19, przed nami lot nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliśmy twojej miejscowości, to zachęcam, odwiedź naszego Facebooka i w komentarzu zgłoś swoją małą ojczyznę. Przyjedziemy na pewno.

0: Ziemi.
1: Zmieniamy perspektywę i lecimy nad zachodnie krańce regionu, tam gdzie lasy przysuskie gęstnieją, a horyzont zamyka dolina rzeki Drzewiczki. Z wysokości wyraźnie widać, jak siatka pól i zielonych masywów układa się w spokojny, harmonijny wzór, w którego sercu drzemie Rusinów. Naszą uwagę od razu przyciąga geometryczny porządek ukryty w starodrzewie. To zespół pałacowo-parkowy, perła XVIII-wiecznej architektury, która z góry wygląda jak elegancki salon przeniesiony wprost na mazowiecką wieś. Schodzimy niżej, nad dach pałacu Urszuli z Morsztynów Dębińskiej. Widzimy charakterystyczny mansardowy dach i białe elewacje lśniące w słońcu na tle soczystej zieleni parku. Projekt królewskiego architekta Ferdynanda Naxa przetrwał tu niemal w nienaruszonej formie, przypominając o czasach, gdy Rusinów tętnił życiem wyższych sfer. Lecąc nad ryzalitem pałacu, niemal dotykamy wzrokiem kartusza z herbami Rawicz i Leliwa. To zapisana w kamieniu historia rodu, który ukształtował to miejsce. Dzisiejszy park, choć spokojniejszy niż dwa stulecia temu, wciąż zachowuje ducha dawnych rezydencji. Drzewa zdają się tu szeptać opowieść o starościnie wodbromskiej i jej gościach. Przenosimy się nad wieżę kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Strzelista sylwetka świątyni dominuje nad okolicą, wyznaczając pionową oś całego Rusinowa. Z góry widać, jak czerwień cegły i rytm neogotyckich łuków przecinają błękit nieba. To tutaj bije duchowe serce gminy, a surowa architektura kościoła kontrastuje z lekką, barokowo-klasycystyczną formą pałacu. Pod nami Drzewiczka, meandrująca na obrzeżach miejscowości. Z lotu ptaka przypomina srebrną nić rzuconą wśród łąk. To jej wody od wieków dawały życie i wyznaczały granice posiadłości. Wzdłuż jej brzegów czas zwalnia jeszcze bardziej. Tutaj natura nie musi się z nikim ścigać. Rusinów to miejsce, w którym wielka historia spotyka się z sielską codziennością. Z jednej strony magnacka elegancja i herby wplecione w kamienne detale, z drugiej szum starych dębów i spokój rzeki płynącej własnym rytmem. Mazowsze dyskretne, dostojne i wciąż czekające na odkrycie.
2: Mazowsze w 2 minuty.
3: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Lecimy na południowy zachód Mazowsza. Tutaj równina zaczyna falować, a na horyzoncie pojawiają się lasy i wzgórza Garbu Gielniowskiego. Z lotu ptaka widzimy mozaikę pól, która nagle ustępuje zwartej zabudowie miasteczka o niezwykłym rodowodzie. Przed nami Przysucha, miejsce, w którym przez wieki spotykały się trzy narody i trzy religie. Zniżamy lot nad centrum. Nad miastem góruje klasycystyczny kościół świętego Jana Nepomucena. Kilka ulic dalej wznoszą się mury dawnej synagogi, jednej z największych w regionie. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak te dwa światy przez lata współistniały obok siebie. Handel, rzemiosło i codzienne życie splatały się tu w jeden rytm. Kierujemy obiektyw w stronę dworu Dębińskich. To tutaj urodził się Oskar Kolberg, człowiek, który zapisał kulturę ludową Polski. W cieniu starych drzew parku wciąż można poczuć atmosferę epoki romantyzmu. Jakby nad alejkami unosiły się dźwięki mazurków i oberków. Przysucha to jednak także woda i lasy. Lecimy wzdłuż rzeki Radomki, która prowadzi nas do zalewów Toporni. Błękitna tafla wody otoczona sosnowymi lasami to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku w regionie. Zniżamy lot nad rynek. W dni targowe miasto przypomina o swoim handlowym rodowodzie. Gwar, kolory i spotkania mieszkańców tworzą żywy obraz Przysuchy. To miasto dialogu między historią wielu kultur a spokojem świętokrzyskich lasów. Mazowsze w swojej najbardziej wielowymiarowej odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

Lecimy na wschodni kraniec regionu, tam gdzie Mazowsze przegląda się w szerokim lustrze królowej polskich rzek. Z góry widać wyraźnie, jak Wisła, niczym potężna błękitna wstęga, rzeźbi tutaj krajobraz. Oddziela wysokie, wapienne skarpy od piaszczystych łach. To właśnie tutaj, na styku wody i lądu, drzemie Solec nad Wisłą. Miasteczko, które kiedyś tętniło życiem wielkiego portu, a dziś zachwyca ciszą. Przed nami panorama, która zapiera dech. Nad miastem górują ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego. Z lotu ptaka, baszty i fragmenty murów wyglądają jak geometryczne rysy na zielonym wzgórzu, świadectwo dawnej potęgi, która strzegła wiślanego handlu. Schodzimy niżej nad ciche uliczki układające się w niemal niezmieniony od stuleci plan. W sercu miasteczka stoi gotycki kościół farny wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIV wieku. Jego jasne

0: Mury kontrastują z błękitem nieba. Tuż obok dawny klasztor reformatów. Ukryty za murami sprawia wrażenie miejsca, w którym czas zatrzymał się w XVII wieku. Kierujemy obiektyw w stronę Wisły. To ona jest sercem Solca. Lecąc nisko nad wodą, mijamy piaszczyste wyspy i dzikie zarośla, dom rzadkich ptaków. Dziś to miejsce odpoczynku dla wędkarzy i nielicznych turystów szukających ciszy. Solec nad Wisłą nie musi krzyczeć, by zachwycać. On po prostu trwa, dumny ze swojej historii i piękna natury. To miejsce spotkania dwóch światów, surowych wapiennych skał i zamkowych ruin oraz miękkiego, wiślanego piasku i spokojnych sadów. Mazowsze w swojej najbardziej szlachetnej i spokojnej odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmieniamy kierunek i lecimy tam, gdzie piaszczyste wydmy spotykają się z gęstym, żywicznym oddechem lasu. Przed nami Garbatka Letnisko, miejscowość, która już samą nazwą obiecuje wytchnienie. Z lotu ptaka Garbatka nie przypomina typowej osady. To raczej ogromny park, w który ktoś z niezwykłą precyzją wkomponował architekturę. Między wiekowymi sosnami dostrzegamy drewniane wille z werandami i stromymi dachami. To pamiątka po czasach międzywojennych, kiedy mieszkańcy Radomia i Warszawy przyjeżdżali tu odpocząć od miejskiego zgiełku. Sercem tej zielonej enklawy jest Polanka, rozległy teren rekreacyjny. Z góry wygląda jak naturalny amfiteatr. Ścieżki wiją się między drzewami, prowadząc ku wodzie i dalej w stronę rezerwatu Brzeźniczka. Garbatka zawdzięcza swój rozwój także kolei. To właśnie linia kolejowa przywiozła tu pierwszych letników, którzy odkrywali wyjątkowy mikroklimat tej puszczańskiej osady. Dziś Garbatka Letnisko pozostaje miejscem, gdzie czas płynie wolniej, odmierzany szumem iglastych koron i zapachem żywicy unoszącym się nad lasem. To mazowiecka oaza, w której letnisko nie jest tylko nazwą, ale prawdziwym stanem ducha.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady i pola. Krajobraz nagle się otwiera. Przed nami jedna z najpiękniejszych dolin rzecznych w Polsce. Nowe Miasto nad Pilicą. Miejscowość, która od stuleci przegląda się w nurcie rzeki. Łączy w sobie klimat letniska, powagę sakrum i ślady militarnej historii. Choć nazwa sugeruje coś nowego, korzenie sięgają XIV wieku. A ducha tego miejsca nie złamała żadna zawierucha. Z góry Nowe Miasto wygląda jak uporządkowana mozaika. Dominują czerwone dachy zespołu klasztornego kapucynów. To miejsce wyjątkowe, związane z błogosławionym Honoratem Koźmińskim, który właśnie stąd, w ukryciu, odbudowywał życie zakonne w trudnych czasach zaborów. Obok zielone serce miasta, zabytkowy park i klasycystyczny pałac. Ale Nowe Miasto ma też drugą twarz, której jednak nie możemy wam pokazać i to nie bez powodu. Tuż obok historycznego centrum rozciąga się ogromna przestrzeń dawnego lotniska wojskowego. Betonowa wstęga, z której kiedyś startowały myśliwce. Był pomysł, żeby zrobić tu miasteczko filmowe. Miało być jak Hollywood pod Radomiem. No i jak to u nas, wyszło jak wyszło. Industrialny kontrast dla spokojnej Doliny Pilicy. I właśnie w tym kontraście tkwi jego siła. Nowe Miasto to balans między naturą a infrastrukturą, między ciszą rzeki a historią zapisaną w murach, między duchowością a energią ludzi, którzy przyjeżdżają tu odpocząć. To miejsce, które nie ogląda się za siebie, ale też niczego nie zapomina.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.
1: Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los?

Chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu, ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam, jestem

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Przez ponad dwa stulecia historyczna sieć tuneli w regionie West Midlands pozostawała niedostępna dla osób postronnych. Teraz Muzeum Szkła w Stourbridge zaprezentowało plan, który całkowicie odmieni to miejsce, umożliwiając zwiedzanie dzięki innowacyjnemu mapowaniu projekcyjnemu oraz technologii wirtualnej rzeczywistości. Dyrekcja placówki nie kryje nadziei na potężny impuls dla całego regionu, licząc na zwiększoną liczbę odwiedzających do muzeum i rozwój miejscowej gospodarki. Noah Krieger, posługujący się również nazwiskiem Murad Dadajew, zamieścił nagrania w mediach społecznościowych, na których występuje w rosyjskim mundurze z hełmem i karabinem Kałasznikowa, a lokalizacja wskazuje na Bachmut. W opisie do nagrań Krieger stwierdza sprzeciw wobec zachodniej polityki oraz wsparcie dla Rosji. Dziennikarze rosyjskiego portalu Ważnyje Historii oraz niemieckiego Corrective ustalili, że Noah Krieger to Murad Dadajew pochodzący z Czeczenii. Najwięcej zniszczeń zanotowano w powiatach krakowskim, bocheńskim i tarnowskim-pomorskim. W powiecie bocheńskim odnotowano uszkodzenia dachów na czterech budynkach mieszkalnych, a w miejscowości Siercza w powiecie wielickim drzewo przewróciło się na samochody osobowe oraz uszkodziło linię energetyczną. Jedna osoba została zaopatrzona na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na większości obszarów kraju panuje ciepło, z temperaturami w okolicach 17 do 22 stopni Celsjusza. Centrum i na południu jest najcieplej, na zachodzie i północy nieco chłodniej. W Szczecinie i Suwałkach występują opady deszczu, a w Wrocławiu wilgotność powietrza jest stosunkowo niska. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1003 do 1010 hapa. Wiatr wieje słabo do umiarkowanie, głównie z kierunków zachodnich i północnych. Na południowym wschodzie prognozowane są większe opady.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy radomskie równiny i wjeżdżamy w krainę, gdzie historia splata się z legendą, a szum drzew miesza się ze spokojnym rytmem Radomki. Przed nami Wieniawa. Wieniawa, miejscowość, której nazwa dumnie nawiązuje do jednego z najstarszych i najpotężniejszych polskich herbów. Głowy żubra z pierścieniem w nozdrzach. To tutaj, na styku historycznych ziem sandomierskiej i opoczyńskiej, rodził się etos rycerski. Ród Wieniawitów przez wieki budował znaczenie tego regionu. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Wieniawa skupia się wokół swojego serca, duchowego i architektonicznego zarazem. To kościół świętej Katarzyny, renesansowo-barokowa świątynia z XVI wieku, ufundowana przez Hieronima Strzembosza. Do dziś dominuje nad okolicą. Jej sylwetka to cichy świadek czasów, gdy Wieniawa była miastem, gdy tętniła handlem i życiem. I choć dziś formalnie nim nie jest, układ przestrzenny wciąż zdradza miejskie ambicje, z rynkiem w centrum, który pamięta więcej niż niejeden kronikarz. Ale współczesna Wieniawa to nie tylko historia. To gmina żyjąca w rytmie natury i rolnictwa, część zagłębia paprykowego i sadowniczego. Z lotu ptaka widać mozaikę sadów i upraw pod osłonami, połyskujących w słońcu jak tafle wody. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z przedsiębiorczością, od aktywnych kół gospodyń wiejskich po nowoczesne inwestycje. Wieniawa to przystanek dla tych, którzy szukają autentyczności, spokoju i Mazowsza, które pomimo upływu czasu wciąż żyje pełną piersią.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wracamy na wschód. Krajobraz łagodnie faluje, by po chwili uspokoić się w szerokich polach i otwartych horyzontach. Przed nami Stara Błotnica. Miejscowość, która od wieków pełni rolę duchowego serca ziemi radomskiej. Nazwa może sugerować coś skromnego, echo dawnych, podmokłych terenów, ale to tylko pozory. Bo dziś to miejsce ma siłę, której mogłyby pozazdrościć znacznie większe ośrodki. Z lotu ptaka wszystko układa się wokół jednego punktu. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, monumentalna, barokowa świątynia ojców Paulinów, dominuje nad okolicą niczym latarnia na spokojnym morzu pól. To tutaj od wieków przyciąga wiernych cudowny obraz Pani Błotnickiej. I to tutaj zbiegają się drogi, dosłownie i symbolicznie. Ale Stara Błotnica to nie tylko sakrum. To także nowoczesna gmina, która potrafiła połączyć tradycję z codziennością. Widać to w zadbanych gospodarstwach, w infrastrukturze, w organizacji życia lokalnej społeczności. Tu wszystko ma swój rytm. Od pusty, które wypełniają ulice ludźmi, i zwykłe dni, które płyną spokojnie, zgodnie z porami roku. Z góry widać jedno wyraźnie. To miejsce trwania, spokoju i pewnej ciągłości, której teraz coraz trudniej szukać gdzie indziej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

Pora na miejsce, gdzie królewska historia spotyka się z nowoczesną energetyką. Przed nami Kozienice, miasto od wieków związane z Puszczą i Wisłą. Z lotu ptaka uwagę przyciąga zespół pałacowo-parkowy. To właśnie tutaj, w cieniu wiekowych drzew Puszczy Kozienickiej, odpoczywali polscy królowie. W tutejszym dworku na świat przyszedł Zygmunt Stary, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczpospolitej. Geometryczne aleje parku i klasycystyczna bryła pałacu przypominają o dawnej rezydencji królewskiej i tradycjach hodowli koni. Jednak Kozienice to również miasto nowoczesnej energii. Na północ od miasta znajduje się jedna z największych elektrowni w Europie, potężny kompleks energetyczny, który zasila znaczną część kraju. A między historią i przemysłem jest jeszcze przestrzeń odpoczynku. Z góry widzimy Jezioro Kozienickie, błękitną taflę wciśniętą pomiędzy zabudowę miasta a ścianę puszczy. To jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. Kozienice to miasto, które potrafi połączyć królewską historię z nowoczesnością. Miejsce, gdzie tradycja spotyka się z energią przyszłości. Mazel.

0: dwie minuty.
1: Lecimy na południowe obrzeża regionu, tam gdzie Mazowsze opiera się o pierwsze wzniesienia Wyżyny Kieleckiej. Z góry widać wyraźnie, jak krajobraz staje się coraz bardziej surowy, a ziemia zaczyna odkrywać swoje najcenniejsze skarby – pokłady słynnego Piaskowca. Przed nami Szydłowiec, miasto wykute w kamieniu, które swoją elegancją mogłoby konkurować z niejedną europejską stolicą. Zniżamy lot nad samo serce miasta, widok jest spektakularny. Pośrodku fosy na sztucznej wyspie pyszni się zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Z góry jego renesansowa bryła z białymi attykami wygląda jak drogocenny klejnot osadzony w szmaragdowej wodzie. To tutaj renesans spotkał się z wodą, tworząc jedną z najpiękniejszych rezydencji w tej części kraju. Widzimy arkadowy dziedziniec, po którym niegdyś stąpały najważniejsze rody Rzeczpospolitej. Przenosimy się nad Rynek Wielki. To jeden z najlepiej zachowanych układów urbanistycznych w Polsce. Centralny punkt zajmuje późnorenesansowy ratusz, smukły, jasny, z dumną wieżą, która od stuleci wyznacza rytm życia mieszkańców. Z lotu ptaka bruk rynkowy wygląda jak precyzyjny rysunek techniczny, a otaczające go kamienice dopełniają obrazu idealnego miasta. Miasta, które wyrosło z pasji do piękna i solidności kamienia. Lecimy w stronę Fary. Z góry dostrzegamy kunszt dawnych murarzy, dach pokryty lśniącą dachówką i strzeliste okna. Tuż obok w krajobraz wpisuje się Kirkut, jedna z największych w Polsce nekropolii żydowskich. Tysiące macew z szydłowieckiego Piaskowca ustawionych w równych rzędach tworzą z góry poruszający, geometryczny las pamięci. Las, w którym każda stella to inna opowieść o dawnych sąsiadach. Kierujemy się ku obrzeżom, nad dawne kamieniołomy. To stąd pochodzi materiał, z którego zbudowano pół Warszawy i kawałek Krakowa. Z góry wyrobiska wyglądają jak gigantyczne schody wykute w ziemi. To tutaj natura oddała człowiekowi to, co miała najtwardszego, a rzemieślnicy zamienili surową skałę w dzieła sztuki. Zamykamy lot szeroką panoramą nad zalewem w Szydłowcu. Błękit wody, biel Piaskowca i zieleń okolicznych lasów tworzą kompozycję pełną spokoju. Miasto żyje dziś w harmonii ze swoją historią, zapraszając każdego, by zatrzymał się choć na chwilę w cieniu zamkowych murów. Szydłowiec to miejsce szlachetne. Z jednej strony lekkość renesansowych attyk i zamkowej wyspy, z drugiej surowa potęga Piaskowca i powaga dawnych nekropolii. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i kamiennej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: ziemi.
1: Zmieniamy kurs i wlatujemy prosto w serce paprykowego zagłębia. Z góry potworów wygląda niemal nierealnie, jakby ziemię przykrył wielki, biały całun falujący w rytm wiatru. To dziesiątki, setki, tysiące tuneli foliowych, pod którymi dojrzewa owoc będący dumą całego regionu. Z wysokości widać potęgę tutejszego rolnictwa. To niezwykłe pola, lecz precyzyjna, niemal przemysłowa architektura natury wspomaganej ludzką ręką. Równe rzędy srebrzystych konstrukcji przypominają gigantyczne pola, pod którymi pulsuje intensywna czerwień i żółć najsłynniejszej papryki w Polsce. Schodzimy niżej nad centrum miejscowości. Potworów, choć kojarzony z nowoczesną uprawą, dumnie nosi ślady swojej dawnej świetności. Przelatujemy nad neobarokowym kościołem pod wezwaniem świętej Doroty. Jasne mury i rytm wież wyraźnie odcinają się od rolniczego krajobrazu, tworząc wyspę spokoju w niezwykle pracowitym miejscu. To tutaj co roku dziękuję się za plony, które rozsławiły tę ziemię daleko poza granice Mazowsza. Kierujemy się nad Park Podworski. Starodrzew pamięta czasy, gdy Potworów był gniazdem rodowym potworowskich herbu Dębno. Na obrzeżach wije się wiązownica, wąska, lecz ważna struga zasilająca ogrody i uprawy. Z góry widać wyraźnie, jak natura i technologia żyją tu w ścisłej symbiozie, tworząc jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów w kraju. Potworów to miejsce, które nie boi się wyzwań. Z jednej strony morze srebra i smak znany w całej Polsce, z drugiej duma z tradycji i spokój dawnych rezydencji. Mazowsze barwne, odważne i ostre jak najlepsza papryka.
0: Mazowsze w 2 minuty.

Yeah. Dzisiaj tańczymy salsę, dzisiaj tańczymy rumbę. Może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Moje myśli są podłe, moje myśli są brudne. Przepraszam ciebie bardzo, już inaczej nie umiem.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Tym razem Baby Bird i utwór You're Gorgeous, wydany 30 września 1996 roku jako singiel z albumu Ugly Beautiful. Autor tekstu i wokalista Steven Jones od razu zaznacza, to nie jest typowa piosenka o miłości. Napisał ją z perspektywy modelki wykorzystywanej przez fotografa. Muzyka brzmi słodko, wręcz radiowo, ale tekst niesie ze sobą cięższy ładunek. Frustrację, uprzedmiotowienie i kontrast między idealnym wizerunkiem, a tym, co dzieje się za kulisami. Kiedy słyszysz wersy typu Legs Pulled Apart albo Eyes Wrapped on Your Chest, nie chodzi tu o scenę romantyczną, tylko o sytuację, w której człowiek staje się obiektem, ładnym zdjęciem, pozbawionym własnej godności. Ta piosenka mówi właściwie jedno. Nie jesteś tu dlatego, że jesteś kimś, jesteś tu dlatego, bo wyglądasz. I zrozumienie, że to wcale nie jest komplement, potrafi zaboleć.

0: jednej piosenki.
1: Rok 1984. Jarocin pęka w szwach, a nad Polską wisi ciężkie, ołowiane niebo. W tym szarym świecie, między betonowymi blokami a marzeniami o wolności, rodzi się dźwięk, który nie pasuje do niczego, co znano wcześniej. Zimna fala, transowy rytm i tekst, który za chwilę stanie się pokoleniowym testamentem. Debiut, legendarna czerwona płyta grupy IARL. Skóra. Wielu widziało w tym prostą piosenkę o miłości, ale my widzieliśmy chyba trochę lepiej. To był krzyk o autentyczność, o to, że pod każdą maską, pod każdym mundurem i narzuconą rolą pulsuje ta sama bezbronna tkanka. Paweł Kukiz nie śpiewał wtedy do tłumów, on szeptał każdemu z nas prosto do ucha o lęku przed dotykiem i pragnieniu bliskości w świecie, który stał się zimny. Skóra to hymn tych, którzy nie chcieli dać się sformatować, zapach dżinsowych katan, smak pierwszej wolności i echo jarocińskich nocy, które miały nigdy się nie skończyć. Dowód na to, że rock to nie tylko gitary, ale przede wszystkim stan ducha. Dziś, gdy tamte emocje przykrył kurz codzienności, ten rytm potrafi wciąż wywołać dreszcz, bo pod skórą wciąż jesteśmy tymi samymi dzieciakami z tamtych lat. W mojej Radio 24, IARL dla wszystkich, którzy wciąż pamiętają, jak smakuje prawda skóra.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie wchodzą z hukiem, tylko siadają sobie spokojnie obok ciebie. Nie jesteś sama, to owoc spotkania dwóch gigantów. Muzykę napisał Seweryn Krajewski, ale przeszywające słowa wyszły spod pióra Agnieszki Osieckiej. Utwór powstał do filmu Marka Piwowskiego Uprowadzenie Agaty, historii o miłości, która nie pyta o zgodę świata. Fortepian i głos, który brzmi jak intymna rozmowa. Osiecka napisała ten tekst jako swoisty list otuchy, a Krajewski ubrał go w melodię, która stała się piosenką, obietnicą. W radiu nocą brzmiała i brzmi najlepiej, jakby była zagrana specjalnie dla tego jednego słuchacza, który akurat teraz potrzebuje wsparcia. Zgaśmy na chwilę światło, posłuchajcie, co Agnieszka chciałaby dzisiaj wam powiedzieć.

0: głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: historia jednej piosenki.
1: Lata 90. transformacja, Ortaliony, nowa rzeczywistość. Lady Punk po turbulencjach i amerykańskiej przygodzie Jana Borysewicza wraca z albumem Nana. I wtedy pojawia się ten utwór. Na co komu dziś, to nie jest piosenka o miłości. To hymn pokolenia, które nagle zorientowało się, że czas ucieka szybciej, niż się wydawało. Panasewicz śpiewa tu z taką chrypą, jakby opowiadał to wszystko przy barze o 5 nad ranem. Za muzykę odpowiada Jan Borysewicz, za tekst Andrzej Mogielnicki. Ten duet znów trafił w punkt. To refleksja o tym, co zostaje, gdy gasną światła sceny i milkną oklaski. Teledysk, surowe, jasne wnętrze, bez przepychu, idealnie współgrające z tekstem o tym, że czasu nie kupisz. A ten charakterystyczny motyw gitarowy, obowiązkowy punkt ognisk i dancingów od Bałtyku po Tatry. Szczęście i tak cię znajdzie. Może dlatego ten numer do dziś boli i leczy jednocześnie. Lady Punk w wersji szczerej, bez pudru. Moje Radio 24, Janusz Panasewicz i Jan Borysewicz. Rok 1994. Na co komu?

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.
3: Z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flacher skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czek się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

za darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył

baba bez włosów na plecach, wąsów jak matka, nie takiej ci trzeba. Modelka z kontraktem, twarz znana z okładek twojego stylu, Elwoga. A ty się spotykasz z tą, bój się Boga, Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogo, tanio kupować. Zrób biznes życia, będziesz bogaty. To wszystko rady.

do pośredniaka na gapę. Tobie też pewnie już nie piszą mandatów. 826 KPC, bezskuteczność egzekucji wszelkich po samą wieczność. Lecz tobie się uda,

przeważa nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gada.

0: godzina.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
1: To jest Moje Radio 24.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, Spartolini. Jestem piekielny.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiu miętowy.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

Wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe. Gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smrugał.

Jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.